28 minutes to 5 kona na kwelu kireva tezwa su program ki kakwachi kika pina kandeka kamina tunati kakaliva makazi $50 voucher kie program ki kakwachi puzo kie ma litakaza ni mifafa THE ERD SEA. Kuna ni litaka zemi, kaze talu, me iva linzwi, linzwi le liangansizwe. Me hamuvea hande linzwi le, iva li vizolari wate, le li kawahanya lihala Afrika ni Asia. Karavo, ni toko ka SMS, SMS line K6228.